się jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali, daj mi zmienić klimat. Choć podjedziemy w jedno miejsce, tam będziesz szczęśliwa.

0: Radio Kiss FM.
1: Come on, mine.
2: Drops and bangers.
0: Same hity.
2: Kiss FM.
3: Kto powiedział pierwszy?

0: Radio Kiss FM. Come on, mine.
1: Props and bangers.
0: Same hity.
2: Kiss FM. Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Kiss. Hejo, jest siódma. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Takimi słowami Radosław Sikorski zwrócił się do Siergieja Ławrowa. Polski szef dyplomacji oskarżył Rosję o eskalację wojny, atakowanie ludności cywilnej oraz przeprowadzanie cyberataków i akcji sabotażowych w Europie. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa znów ostrzega mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Wojsko monitoruje przestrzeń powietrzną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Wysyłali już maile i SMS-y, teraz wysyłają listy z umowami dotyczącymi rzekomej pomocy. A jak przypominają urzędnicy, wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w ZUS-ie. Na koniec kubek z muminkiem sprzedany na aukcji w Finlandii za rekordowe 46 tysięcy euro. To bardzo rzadki na rynku okaz.
2: Żarty się skończyły, wjechał szkolny szczyt. Ciasno jerozolimskie od Łopuszańskiej już solidnie szarpią nerwy. Mieszkańcy Wawra wciąż walczą z rozkopanym traktem lubelskim. Na Wale Międzyrzeńskim trzeba swoje odstać. Łomianki wbijające na Wisłą Stradę też twardo hamują. Poranki jesienne potrafią być naprawdę piękne. Niebo ma wtedy taki specyficzny kolor, charakterystyczny dla jesieni. Oczywiście jeśli nie jest szaro-burę, no to tak jak teraz, delikatnie błękitno-różowe niebo mamy. I na warszawskich termometrach 8 stopni. Synoptycy niestety przewidują dziś deszcz i mało słońca.
3: Hej, hej, hello, czwartek, 24 września, 7:58, wasze ulubione radio Kiss FM i wreszcie, no nadal niewyspana prowadząca Julka. Ostatnie dni spałam po 2 godziny, ale wiedzcie, że mimo wszystko dziś studio może wybuchnąć od przypływu tej energii z rana. Rozbudzę was najnowszymi premierami i bangerkami. Będzie się działo, hejka! Radio Kiss FM. A na dobry początek MJ Deli, Deli Supreme, jak ja lubię ten numer, no, wiraluje wszędzie, więc jeżeli wy też lubicie, to dodajcie do playki, albo najlepiej zróbcie głośniej, budzimy.

0: Kiss FM z rana, no jak śmietana gra nam pięknie, mamy już prawie 10 minutek po siódmej, a ja mam kolejnego gorącego newsa, na którego myślę czekać od rana tak samo jak ja. Filip Kaiser i jego 20-letnia żona Bianka właśnie zaliczyli swój debiut w podcaście i chyba nie spodziewali się aż takiej sekcji komentarzy. Para opowiedziała o swoim związku, pierwszym spotkaniu, różnicy wieku i o tym, jak wyglądały przygotowania do ślubu, i właśnie ta rozmowa wywołała w sieci spore emocji, bo jedni piszą, że była dosyć niezręczna, a inni wręcz przeciwnie, życzą im szczęścia i mówią, no dajcie tym ludziom żyć. A jaki jest najbardziej wiralowy komentarz? Dobrze, że zrobili ten podcast razem, bo mogą się wreszcie poznać. No cóż, słuchajcie, lepiej zacząć się poznawać po ślubie niż wcale, prawda?
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

No, dzień dobry, jest rano i przed nami jeszcze nasz daily reminder przed wyjazdem, ale zanim to, słuchajcie, dokopałam się informacji, kiedy najlepiej brać prysznic. Naukowcy mówią jasno, a ja jeszcze w tej godzinie rozwieję wam tę niepewność. No ale to, że się myć trzeba, to jest pewne, więc zmykajcie raz przed pracą już.

0: w Radiu Kiss FM. No dobra, kiedy lepiej jest się myć? Rano czy wieczorem? Naukowcy jasno informują. To zależy. Nie no, żartuję, słuchajcie. Okazuje się, że obie opcje mają swoje plusy. Rano prysznic może pomóc się rozbudzić, a wieczorem wyciszyć i przygotować do snu. Czyli wychodzi na to, że nie ma jednej świętej godziny na mycie. Chociaż umówmy się, jeżeli bierzecie prysznic raz na 3 dni, to problemem nie jest pora, ale wasz kalendarz także easy.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: No fajna ta nowość w Radiu Kiss FM. Stop the Wedding. Za 19 minut mamy 8:00 i pozdrawiam wszystkich stojących w korkach, bo słyszałam, że w Posku jest ostatnio nawet gorzej niż w Wawce. Rozkopy, ale to jest jakby okej. Easy, miasto będzie piękne, a wy będziecie mogli nie spóźniać się do pracy, no chyba, że ten ciągły remont potrwa jeszcze z 40 lat, no to na brydża, na emeryturze się chociaż nie spóźnicie.
1: Radio Kiss FM.

pracą i szkołą. Tak, do was mówię, czuć taż tutaj u nas na Czerskiej. Żarcik, dobra, sprawdzimy. Zęby wymyte, no to czek. Śniadanie jemy, bez śniadania nie ma kołaczy czy coś tam. No i dobry humor, mi się kolorowe. Jutro piątek będzie wyśmienicie, a my dołożymy do tego najlepszą muzykę. Swedish House Mafia i Happiness is so sweet.

0: Wysłuchacie Radia Kiss FM i najwyższy czas na update Radia Kiss FM. Mamy ósmą!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła ósma. Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi. Maszynistom nic się nie stało. Sprawę badają policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Matka oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy z zarzutami. Odpowie za naruszenie nietykalności i znieważenie policjanta. Po przesłuchaniu 47-letnia Katarzyna G. została zwolniona. Rio de Janeiro w Brazylii ma rekordowo deszczowy wrzesień. Średnia opadów od początku miesiąca wyniosła 163,2 mm. To najwięcej w historii pomiarów. Rusza piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Polska pierwszy mecz rozegra jutro.
3: O tej porze mamy w Warszawie klasyczne apogeum biurowe, zatkane Służewiec do Maniewska, Postępuj Marynarska. Tak, też są zapchane pod kurek, wleczecie się wyłącznie na jedynce. Wokół Daszyniaka i na Towarowej też stoicie. Radzę uzbroić się w cierpliwość, bo póki co lepiej nie będzie. Sprawdzamy, co pogoda szykuje dzisiaj dla Warszawy. No na pewno póki co na trawnikach błyszczy jeszcze poranna rosa, a przez chmury próbuje się przebić słońce. I idzie mu całkiem nieźle. Na termometrach mamy dość chłodne 8 stopni, a przez wiatr odczuwamy zaledwie 6 albo i mniej. Radzę mimo wszystko cieplej się ubrać. W ciągu dnia niebo może mocno się zachmurzyć.
0: Piszecie do mnie w listach. Żarcik, w listach może nie, ale na naszych socialach już tak, że umilamy wam poranki jak nikt inny. No jak ja lubię komplementy. Mam nadzieję, że chodzi o te moje śmieszne wstawki, co? No dobra. Wiem, że chodzi o Węgera, ale to jest całkiem miłe, bo sama niektóre zapraszam.

0: Kiss FM. Słuchajcie, no muszę być z wami dzisiaj szczera. No nie wyspałam się, no dziś mi się typowo nie chce, ale znam również osoby, której się dzisiaj nie chce. Adi, tobie też się dzisiaj nie chce, opowiedz.
1: Siema. No strasznie, znaczy wiecie, piątek jest blisko, weekend jest blisko i człowiekowi się nie chce. Tak w skali od 1 do 700 to bym powiedział, że takie 40 tysięcy.
0: Skala jest gruba, ale wydaje mi się, że jest pośród was ktoś, komu się również nie chce i my chcielibyśmy, żebyście nam o tym opowiedzieli, dlaczego wam się dzisiaj nie chce i czego wam się dzisiaj nie chce, no bo nam się nie za bardzo chce dzisiaj pracować, żartuję, only drop some bangers, Radio Kiss FM, bo mój szef słucha, ale generalnie dajcie nam znać, czego wam się dzisiaj nie chce, radiokiss.fm, tam macie odnośnik do naszego WhatsAppa za najciekawsze głosówki, no wyślemy wam jakieś gifciki z merchu, prawda, Adi?
1: Znaczy ty to sobie wysyłaj, ja to tylko sprzątam, nie?
0: Słuchajcie, dajcie nam znać, czego wam się dzisiaj nie chce.
2: Radio Kiss FM. To jest banger.

Radio Kiss.fm, tam macie odnośnik i już wysyłacie pierwsze głosówki, czego wam się dzisiaj najbardziej nie chce. Kto chce się również pochwalić, słuchajcie, wchodźcie, Radio Kiss.fm, tam mamy WhatsAppa, a za najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wysyłać nagrody i puszczać na antenie, także dawajcie śmiało. Radio Kiss.

0: FM, a my sprawdzamy, czego naszym słuchaczom się dzisiaj nie chce, bo wiem, że wam się nie chce. Damian, czego ci się nie chce?
1: Pracować się nie chce, a że pracuje u siebie szef debil, ciężko się przed nim ukryć.
0: Okej, pozdrawiamy szefa. Ania, a tobie czego się nie chce?

0: Dzień dobry, mi jak zwykle nie chce się po prostu pracować.
1: To, że się z wami utożsamiam, to jak nie powiedzieć nic, ale czego jeszcze wam się nie chce, dawajcie nam znać w głosówkach radiokiss.fm, tam macie odnośnik. Najlepsze puścimy oczywiście na antenie.

0: Miley Cyrus w Radiu Kiss FM, a ja nadal sprawdzam, czego nie chce się słuchaczom Radia Kiss FM. Marcin, czego ci się dzisiaj nie chce?
1: Ogólnie rzecz biorąc, jak słucham marudzenia, to najbardziej mi się nie chce nie chcieć.
0: Okej, fajne, Dawid, a tobie czego się nie chce?
2: Strasznie mi się nie chciało pozmywać naczyń dzisiaj, więc w końcu się wziąłem i to pozmywałem. Nie mam spokój.
0: No chłopie, szacun, brawo! No i zazdroszczę absolutnie, bo moje naczynia leżą w zlewie od jakiegoś miesiąca i nie zanosi się nic na poprawę, absolutnie.
3: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: nam się dzisiaj nie chce. Piotr, no pochwal nam się, czego ci się dzisiaj nie chce.
1: Cześć, mi najbardziej się nie chce wstawać z fotela. Tak lubię siedzieć w moim fotelu, że mi się nie chce w ogóle z niego wstawać.
0: Ej, no panie prezesie, takie problemy to nie problemy, easy.

0: No takie only drops and bangers z rana jak śmietana. Adela w Radiu Kiss FM. Za 10 minut mamy 9, a ja niezmiennie karmię was pięknymi, najcieplejszymi premierkami, no i viralami z internetów, taki jak ten. Ależ ten numer będzie bujał.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: No to będzie prawdziwy banger. Temper City już teraz.

0: wszystko, czego chciałem. Mrozu i Kacperczyk, słuchajcie, zbliżamy się do 9:00. Czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 9:00. Z 8 do 7 zmniejszyła się liczba kandydatów na prezydenta Krakowa. Decyzję o rezygnacji ze startu ogłosił bezpartyjny radny Jan Hoffman. Poparł innego kandydata, bezpartyjnego Łukasza Gibałę. Powiedział, że partyjni kandydaci ciągle się kłócą i są to głównie spory warszawskie, a tu chodzi o Kraków. Nieoficjalnie mówi się, że Hoffman w zamian za poparcie miałby zostać wiceprezydentem miasta. Koncern farmaceutyczny GSK chce zwolnić część załogi w Poznaniu. To nawet ponad 500 osób. Wszyscy są informatykami. Takie informacje podał serwis epoznań.pl. Norwegia chce zbudować własny system precyzyjnego obliczania czasu. To na użytek sieci komórkowych, płatności i innych kluczowych usług. Dotychczasowe rozwiązania satelitarne są zakłócane przez Rosjan. Słowenia będzie rywalem Polaków w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Wygrała w Turynie z Belgią 3-1.
3: Sytuacja na wlotówkach Warszawy zauważalnie się normuje. Dobra wiadomość z S8 od Bemowa i z autostrady, w sensie z A2. Tam robi się luźniej i wracamy do płynnego tempa. Na prawym brzegu wciąż jednak podtrzyma Was zwężone rondo wiatraczne, ale Wisłę przekroczycie już bez bólu. I jeszcze chwila i najgorsze będzie już za nami. Sprawdzamy, co tam słychać o tej porze w stolicy. Poranna rosa powoli znika, a my notujemy na warszawskich termometrach nieco ponad 10 stopni. Choć wiatr twardo zbija temperaturę odczuwalną poniżej 8. Łapcie te poranne promienie słoneczne, bo reszta dnia ma upłynąć pod znakiem pochmurnego nieba.
0: No hello, 9:58, to już chyba tradycja. Witam Was w czwarty dzień tygodnia. Dzisiaj jest czwartek i trzecia godzina challenge'u Zabawa w radio. To chyba moja ostatnio ulubiona zabawa i jedyna. Także ten, jesteśmy na półmetku dzisiejszego wyzwania i ja nigdzie się nie wybieram. Nie wiem jak u Was, ale u mnie już druga kawka, mnóstwo pozytywnych wibracji i samiusieńkie bęgery. Easy! Ja jestem Julka i razem lecimy z tematem w Radiu Kiss FM aż do 11:00. Także zróbcie głośniej, wstajemy! Yeah.

0: Wait for you. Mamy 10 po 9 i temat, który naprawdę jest mocny. Krew w żyłach pulsuje, kiedy gastronomia słyszy jego imię. Szymon Książulo. Tym razem chyba nie było inaczej, bo Książulo poszedł na jarmark, zamówił jedzenie za 160 polskich złotych i dostał nie tylko rachunek grozy, ale też lekcję z polskiej rzeczywistości podatkowej. Problem pojawił się przy paragonie, bo zamiast niego miała być faktura, później zabrakło długopisu, a finalnie no temat się po prostu rozmył. No i słuchajcie, film zobaczyła przedstawicielka Krajowej Administracji Skarbowej, która stwierdziła, że takie sytuacje są właśnie powodem kontroli paragonowych i nazwała nieodprowadzanie podatku okradaniem klientów i państwa. Słuchajcie, wniosek. W Polsce można dostać rachunek za 160 zł za kiełbasę z bułką, ale największym luksusem nadal pozostaje dostać za nią paragon.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

Babushka, Sylwester Bardenga i Baba Jaga w końcu zdradzili imię swojego synka. Maluch, którego rodzice konsekwentnie chronią przed internetowym życiem, ma na imię Borys. Informacja wyszła całkiem przypadkiem, kiedy Baba Jaga odpowiadała na pytania na Instagramie i wspomniała o Borysku. I tak oto internet dostał kolejny mały rodzinny update. A tak przy okazji, no imię naprawdę pasuje do tej leśnej ekipy. Bardenga, Baba Jaga i Borysek. No brzmi jak początek jakiejś polskiej baśni.

0: 9 na zegarach i dziś horoskop będzie wyjątkowy, inny, niebanalny, twórczy, tak, tak, bo dla skorpionów, strzelców i wag. Kto z tych znaków, nasłuchujcie uważnie, bo dziś musicie mieć się na baczności. Wszystko wam opowiem, tak, tak, tak, ale po tym wiralu I love it! Oh, are you ready,
1: ready? Radio Kiss FM. To jest banger.

No, viral ostatnich czasów, tak myślę. Słuchajcie, jest godzina 9:43, a jeszcze w tej godzinie usłyszycie więcej takich hitów. W drodze przez ten studencki czwartek rozkręcą nas Tyla, Tame Impala czy Shakira. Słuchajcie, będzie naprawdę wyśmienicie, bo to trenduje! Radio

0: bad girl.
1: Minut 10, więc to najwyższy czas na obiecany horoskop. Skorpiony, strzelce i wagi, zróbcie głośniej. Uwaga, Skorpion, dziś intuicja podpowie ci więcej niż jeden detektyw, więc zaufaj przeczuciu i działaj bez zbędnego analizowania. Za to strzelec, wpadnie ci do głowy spontaniczny pomysł i właśnie on może sprawić, że ten dzień zrobi się naprawdę ciekawy. Waga, ktoś może cię dziś wytrącić z równowagi, ale zamiast się nakręcać, wybierz święty spokój, zdecydowanie bardziej ci się opłaci. Także nie ma za co, mam nadzieję, że te randomowe zdania z internetu wam dzisiaj pomogą.
2: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Luzer w radiu Kiss FM. Nie uwierzycie, ale zbliżamy się już do 10:00. Czas na update radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 10:00. Zakrapiana impreza tematem numer 1 w PZPN-ie. W tle afera nagraniowa. Po spotkaniu z szefem FIFA Giannim Infantino, podchmielony prezes Związku Cezary Kulesza miał zostać uwieczniony potajemnie przez swojego bliskiego pracownika. Wojsko wspólnie z policją szukają niezidentyfikowanego obiektu w okolicach Malborka. Nadleciał od strony obwodu królewieckiego. Jest szansa na obniżki cen paliw, chociaż małe. To dzięki optymizmowi na giełdzie, po rozmowach negocjatorów z USA i Iranu. Analitycy studzą jednak emocje, bo nie będą to obniżki o kilkadziesiąt groszy, tylko bardziej symboliczne. Zagrożeniem jest zapowiedź Donalda Trumpa o zakazie eksportu amerykańskiego diesla. Na koniec tego wydania jeszcze o tym, że Holandia ogłosiła powrót na Eurowizję. To od przyszłego roku. Eurowizja 2027 będzie w bułgarskim Burgas.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Na początek nocnej prohibicji w Warszawie zakaz sprzedaży alkoholu po 22 obowiązuje od niemal 4 miesięcy. To rozwiązanie wciąż budzi skrajne emocje wśród mieszkańców.
4: Wiem, że powstają tak zwane mety, gdzie pójdzie i kupi.
5: Ja jestem wolnościowcem, uważam, że powinno być wszystko generalnie zawsze otwarte i dostępne.
6: Na pewno jest bezpieczniej, nie ma tylu pijaków, nie zaczepiają tak wieczorem.
3: Zdecydowanie mniej wątpliwości ma stołeczny ratusz. Z nowych raportów wynika, że nocami na ulicach jest po prostu spokojniej. Za to w niedzielę miasto mocno przyspieszy. Wystartuje 48. Maraton Warszawski. Razem z biegiem na dychę na starcie zamelduje się ponad 20 tysięcy osób. Trasa zacznie się i skończy pod Pałacem Kultury. Po takim wysiłku warto wsiąść w pociąg. I to nie byle jaki, bo od dziś na tory wraca pociąg do kultury relacji Warszawa-Berlin. W darmowym wagonie posłuchacie przedwojennych szlagierów i wpadniecie na warsztaty sitodruku. Specjalny skład będzie kursował do niedzieli. Ten najgorszy poranny szczyt za nami. Główne ulice, obwodnice, no świecą prawie, że wszędzie na zielono, ale zwalniamy na pewno przy pracach drogowych na Grójeckiej czy przy Rondzie Wietraczna. Przypominam, że wieczorem znika szaserów, ale teraz drogi są wasze. W warszawskim niebie trwa wielkie przeciąganie liny. Słońce walczy dziś ostro z chmurami. Na termometrach 11 stopni. Ja przyznam, że podoba mi się ten pogodowy miks. Jesienna aura rozgościła się na dobre, zwłaszcza, że w najcieplejszym momencie dnia dobijemy do zaledwie 14 stopni. Warto też mieć parasole pod ręką, bo około 17 niebo zaserwuje nam przelotny deszcz.
0: 10:00. Oh yeah, można powiedzieć, że powolutku z poranka robi się przedpołudnie, a to oznacza, że wspólnie przetrwaliśmy te niedospane godziny. Yeah, wiecie co jest najlepsze? Że jutro już jest piątek, a ja mam najlepsze hity z satelity, a wy ogromną chęć ich słuchania. Wiecie co? Razem mamy wszystko. Jak ten czas szybko leci. Ja jestem Julka, czyli wasza śpiewająca prowadząca i jestem tutaj razem z wami do 11:00. Fajnie, co?

Radio Kiss FM, 12 minut po 10. Słuchajcie, temat Girls of Warsaw nie przestaje w internecie drżeć. Nowe komentarze, informacje, update od dziewczyn i też informacje, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Otóż w pierwotnym składzie serialu miała pojawić się inna influencerka. Ma Fashion mogła się pojawić w Girls of Warsaw, bo dostała propozycję udziału w programie, ale ostatecznie z niej nie skorzystała. Teraz jednak obejrzała show i przyznaje, że spodziewała się czegoś trochę innego. Jej zdaniem widzowie oglądają tylko mały fragment tego, co dziewczyny faktycznie nagrywały przez miesiące, a montaż potrafi mocno zmienić odbiór całej historii. I szczerze, no to jest całkiem ciekawe spojrzenie osoby influencerki, która zna ten świat od podszewki. No Maw nie hejtuje dziewczyn, po prostu mówi, że sama oczekiwała trochę innego formatu. No czyli w skrócie, casting odrzucony, ale komentarz? Ten już wjechał cały na biało i chyba dobrze, bo czasami najciekawsze rzeczy dzieją się nie przed kamerą, tylko właśnie w sekcji komentarza. Już teraz Malcolm Todd i Earrings uwielbiam.

Czas leci jak szalony, ale easy. Do piątku zostało już tylko bum, bum, bum, bum, bum, 13 godzin i 38 minut. No chyba damy radę, co? Ja wam dam najlepszą muzyczkę na przetrwanie w ten czwartek i będzie.

0: sprawie. Napisał komentarz pod postem jednego z twórców, który go wsparł, w sumie chyba jedynego twórcę, którego go wsparł. I chodzi mu nie tylko o to, że ta czekolada ma tyle kalorii, ale o zdrowie Fausti i że kolejny raz odmówił jej z jedzenia czekolady, bo nie była na piletesie. No i szczerze, nadal utrzymuje zdanie, że wolę być singielką niż z takim ograniczaczem.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?
0: No ten numer jest absolutnie trendem. Adela Ain't in LA już teraz w Radiu Kiss FM. Mamy 29 minut po 10. Wszystko u was dobrze?

0: I tak, odpowiadając na wasze pytania, będzie suchar, będzie. Jestem ciekawa, czy ktoś w ogóle na tej planecie Ziemia jest, kto legitnie na nie czeka. Napiszcie do mnie na naszego WhatsAppa radiokiss.fm, wchodzicie tam na stronę i tam jest taka zielona ikonka WhatsAppa. Jak chociaż jedna osoba mi napisze, że czeka na te codzienne suchary, to obiecuję, zrobię go dziś z dedykacją, także czekam na was na WhatsAppie Radia Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje.
0: Ależ to trenduje.

poriadku. Tak, viem, že dziś czwartek, ale afirmuj, ja z takimi bangerkami mogę afirmować i piątek. Słuchajcie, jeszcze w tej godzinie będzie obiecany suchar, bo z tego, co widzę na WhatsAppie, czekacie. Oh yeah! Radio

0: Wakacje.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechał z zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej
3: i Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. X on the

0: Już 11 i tak to jest ten moment, kiedy usłyszycie codziennego suchara od Wasilewskiej. Słuchajcie, ten suchar będzie ze specjalną dedykacją dla Kacpra. Kacper, pozdrawiam cię serdecznie. A suchar brzmi następująco. Dlaczego prąd ma chody na mieście? Bo ma kontakty.
1: Radio Kiss FM. To trenduje. Yeah.

0: Radio Kiss FM, dziękuję wam za dzisiaj. Było absolutnie wspaniale. Do jutra.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 11. Pożar stacji Starlinków na Mazowszu to prawdopodobnie kolejny element wojny hybrydowej. Tak twierdzi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do pożaru naziemnej stacji Starlinków doszło wczoraj wieczorem niedaleko Grójca. Trwa ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych. W szkołach są pokazy pierwszej pomocy, rozmowy na temat czujek dymu i czadu, a także o zachowaniach w sytuacjach zagrożenia. Dobre przygotowanie do wielu zdarzeń zaczyna się właśnie od naszych domów i lokalnych społeczności. Akcja w szkołach potrwa do jutra. Z Zakopanego widać dobrze ośnieżone szczyty Tatr. Na szlakach panują obecnie trudne warunki. Jest pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ewa Pajor zdobyła 2 bramki. To w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzyń. Barcelona wygrała z Paris FC 5-2.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Narkotyki miały trafić do podstawówek, ale przejęła je policja. Funkcjonariusze z Otwocka namierzyli leśną plantację marihuany. Zabezpieczyli ponad 3,5 kg świeżo ściętych krzaków. Po wysuszeniu towaru miał być sprzedawany uczniom w Józefowie. Policja szuka teraz właścicieli tej nielegalnej uprawy. O prawdziwych skarbach można mówić w stolicy. Zwykły remont ulicy Sienkiewicza zamienił się w wykopaliska. Pod dawnym parkingiem przed Filharmonią Narodową odkopano przedwojenne piwnice. W środku leżały części gigantycznych żyrandoli i rzeźby z brązu. Przez te badania budowa nowego centrum Warszawy trochę tam zwolni. Zostajemy przy kulturze. Wojna się kończy, ale przemoc wcale nie musi. Teatr Narodowy sięga po antyczną Orysteję. Ten tytuł był wielkim marzeniem dyrektora sceny, Jana Klaty.
4: Z tego, co zauważyłem po pracy na próbach, no to spełniają też marzenia aktorów. Więc pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że ten nasz entuzjazm przejdzie na widzów.
3: Premiera 10 października. Na warszawskich termometrach widać teraz 12 stopni, a za oknami słońce, no niestety, chyba przegrało tę przepychankę z chmurami. I teraz raczej wpadł nam taki nostalgiczny jesienny klimat z przewagą szarości. Maksymalnie w ciągu dnia dobijemy do 14 stopni. Niestety wiatr skutecznie nam obniża tę temperaturę. Dobrze, że chociaż teraz nie pada.

to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I don't

0: FM. Voice by AI. Yes!
1: Minęła 12. Karol Nawrocki ostro o Rosji na sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent przypominał, że ten kraj znowu wykazuje się pychą, która doprowadziła w przeszłości do 2 wojen światowych. Wezwał też do stanowczej odpowiedzi na prowokacje. Będą pieniądze na etaty dla kontrolerów NFZ-u, a ma być ich prawie 500 000. Ministerstwo Zdrowia chce, aby do korpusu kontrolerów dołączyły także osoby, które aktualnie wykonują zawód medyczny. W planach resort ma też podnoszenie kwalifikacji kontrolerów. Sąd zablokował kolejną decyzję Donalda Trumpa. Chodzi o zakaz wstępu do Białego Domu dla niektórych mediów. Ma być niezgodny z konstytucją. Jest rekord Guinnessa w jeździe elektrykiem na jednym ładowaniu. Kierowca rajdowy Miko Marczyk przejechał 1338 km. To z Zakopanego na Hel i z powrotem.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Walka z dzikami w Warszawie przypomina syzyfową pracę. Z powodu afrykańskiego pomoru świń prawo zakazuje wywożenia dzików do lasów. Pomóc ma najnowsza uchwała sejmiku o nielimitowanym odstrzale. Jednak zdaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego to wciąż nie rozwiązuje głównego problemu.
3: Najważniejsza jest zmiana prawa, zmiana podejścia, bo bez tego problemu po prostu nie rozwiążemy.
2: Prawie 15 tysięcy zgłoszeń i blisko 160 ataków. To bilans spotkań z dzikami w stolicy tylko do końca lipca. Uciekamy do centrum na świąteczną iluminację, poczekamy do grudnia, ale stolica rozbłyśnie szybciej. W połowie października w Parku Świętokrzyskim ruszy interaktywny ogród światła. Pod Pałacem Kultury pojawią się świetlne kwiaty i owady. Z kolei w grudniu z ulic znikną retro ozdoby, a zastąpią je warszawskie legendy, w tym Złota Kaczka i Bazyliszek. Z ulic zaglądamy do kin. Jutro startuje festiwal Tauron Młode Horyzonty. Na stołecznych ekranach ponad 170 filmów dla młodych widzów. Festiwal potrwa do 4 października. Temperatura w Warszawie coś nie może nabrać rozpędu i uparcie trzyma się 12 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia, który ma nastąpić gdzieś tak około godziny 14 i wtedy zobaczymy 14 stopni na termometrach. Póki co deszcz nie pada, ale może to się też zmienić około godziny 17. Parasol, więc warto mieć ze sobą.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 13. Niewykluczone, że będzie przedłużone mrożenie cen energii elektrycznej w przyszłym roku. Tak wynika z zapowiedzi ministra aktywów państwowych. Policja szuka złodziei, którzy włamali się do szpitala w Miastku. Ukradli sprzęt komputerowy i medyczny, leki oraz ambulans, którym odjechali. Policjanci analizują zapisy monitoringu i przesłuchują świadków. Trwa też szacowanie strat. Według lokalnych mediów skradziony ambulans dowoził pacjentów na zabiegi dializy. W Australii agent sztucznej inteligencji dostał się do danych z powszechnego systemu ochrony zdrowia. Tyle dobrego, że nie były to dane wrażliwe. Rekord świata pobił 17-letni japoński pływak. Shin Ohashi podczas Igrzysk Azjatyckich 200 metrów przepłynął stylem klasycznym w 2 minuty 4 sekundy i 83 setne sekundy.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 14. Do swojego kraju musi wrócić Tunezyjczyk, który wczoraj sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Ma też 10-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Obcokrajowcy coraz więcej kasy wydają w Polsce. W drugim kwartale tego roku zostawili u nas ponad 14 miliardów złotych. Jak wynika z danych GUS-u, to więcej niż przed rokiem. Rynek samochodów zdominują hybrydy i elektryki. Tak uważa ponad połowa pytanych Polaków. Ale jeszcze dużo musi się zmienić, bo wciąż chętnie kupujemy auta spalinowe. Średni wiek używanego samochodu w Polsce to 16 lat. Schrony z klocków. To pomysł opatentowany przez polski startup. Takie miejsca schronienia będą mogły powstać w ciągu 8 godzin. Do budowy potrzebny jest operator dźwigu, dwaj monterzy i 4 ciężarówki.
2: Kochani, to wasza największa bestia Daria Kulej. No jak słyszycie, jestem dzisiaj sama, a to dlatego, że Nikodema rozłożyło choróbsko, więc ważna rada dla was na dzisiaj: ubierajcie się ciepło, bierzcie witaminki i tak to będzie chyba wszystko okej. Okay. Na ten dzień mamy naprawdę zaplanowane sporo, troszkę poszpącimy przez to, że jestem sama, no to wiecie, można sobie trochę więcej dać. Koniecznie z nami bądźcie, bo za chwilę ktoś specjalnie

0: słuchacie Radia Kiss FM i moim gościem, tak jak zapowiadałam wcześniej, jest Marcin Maciejczak. Siemano.
1: Siemanko, cześć.
0: Powiedz mi, czy często ludzie mylą twoje imię z nazwiskiem, że na przykład mówią Maciej Maciejczak?
1: Jezus, tak.
0: Zdarza się często.
1: Często jestem Maćkiem, ale no okej. Okay. Maciej jest też schowany w moim nazwisku, więc okej.
0: A ty przyszedłeś tutaj nie bez przyczyny, dlatego że przyszedłeś z premierą swojego numeru.
1: Oczywiście.
0: I musisz mi teraz wszystko opowiedzieć. Jasne. Jak ten numer w ogóle powstawał?
1: Wiesz co, powiem ci tak, ta historia jest szalona, ponieważ ten utwór stworzyłem z Bartkiem Marszałkiem, z którym już miałem okazję współpracować. W ogóle on tak, ja też dojrzewałem też trochę na jego oczach. Stworzyliśmy wiele pięknych ballad, ale też stworzyliśmy jeden z moich najlepszych klubowych utworów, jaki jest utwór Beze Mnie.
0: Okay.
1: I też wydaje mi się, że Bartek mnie na tyle zna, że stworzył demówkę, którą mi pokazał w studiu i on mówi, nie no, lecimy w to, robimy, piszemy melodię i w ogóle mamy to. Więc tak, Bartek na tyle mnie zna, że stworzył demówkę, którą mi pokazał, która jakby bardzo gdzieś tam łączy się z moimi z rzeczami, które bardzo mnie inspirują, które lubię, bo w tym utworze pojawiają się synfy, 80sy, jest to takie 80sowe, a na przestrzeni lat też, gdzie u mnie w twórczości się pojawiają też takie elementy. No więc jestem bardzo podjarany tą premierą, tym utworem, no bo bardzo podnosi na duchu, uważam, jest bardzo taneczny.
0: Okay,
1: tak samo jak teledysk oczywiście, który zapraszam do oglądania.
0: Ten numer nazywa się To Nie Koniec.
1: To Nie Koniec.
0: I czego to jest Nie Koniec? Czy to jest Nie Koniec marzenia, walczenia o przyszłość? Co właśnie miałeś na myśli trochę w tym utworze?
1: Wiesz co, ten utwór jest o odnajdywaniu takiej swojej wewnętrznej siły w tej takiej codzienności i też przypominaniu sobie o tej swojej pasji, o tej swojej gdzieś tam, o jakimś celu, który mamy gdzieś tam do spełnienia i gdzieś tam jest to też o presji i o tym, że w tej takiej no, bardzo chaotycznej codzienności gdzieś tam muszę pamiętać o tym, co robię i jednak, że to jest nie koniec, że cały czas dążę do tych marzeń, które gdzieś tam są na horyzoncie i o tym jest ta piosenka, że nadal jestem i działam i kocham muzykę.
0: O, piękne słowa, czyli ten numer też jest taką trochę afirmacją tego, żeby się nie poddawać, żeby dążyć do swoich marzeń.
1: To może się wydawać banalne, ale ten utwór o tym jest i tego się nie boję przyznać, ale też w sumie można go też interpretować na sposób też całkiem miłosny, bo też ta piosenka ma drugie dno i to nie koniec drogi, skoro nie jesteś tu, to jednak jest o kimś.
0: No to mi się wydaje, że nasi słuchacze, tak samo jak ja, już nie możemy się doczekać, żeby posłuchać na antenie Radia Kiss FM twojego numeru. Więc uwaga, teraz ty musisz pięknie zapowiedzieć swój numer u nas na antenie Radia Kiss FM.
1: Lubię to. Kochani, przed wami najnowszy singiel To Nie Koniec.
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Słuchacie Radia Kiss FM. Przed chwilką mogliśmy posłuchać numeru naszego gościa Marcina Maciejczaka. No ten numer spowodował, że my wstaliśmy i zaczęliśmy tańczyć.
1: Mamy nadzieję, że wy również. Może nie w samochodzie, ale... Mam nadzieję, że tak.
0: Ostatnio u ciebie się bardzo dużo dzieje. Ja widziałam milion filmików, jak udawałeś korę. Śpiewałeś jak kora. I słuchaj, to jest moje marzenie. Czy ty byś mógł teraz coś zaśpiewać od kory?
1: Od kory?
0: Tak? No, troszeczkę.
1: A może być to samo?
0: Może być, pewnie.
1: Okej, okay, czekajcie.
0: Paka.
1: To była piosenka Nie rób tyle hałasu, kora. O Jezus, tak z marszu? Dobra, ale robimy to. Ktoś łapie mnie za kołnierz, patrzy w moją twarz. Ktoś krzyczy, krzyczy mi do ucha swoją stronę pcha. O, po co tyle hałasu? O, nie mam już dla ciebie czasu.
0: Wow, brawo! No, brzmiało to świetnie, aż mam ciary. Mam długą koszulę, więc nie zauważy tych ciar, ale uwierz, naprawdę one były. A czy umiesz jeszcze kogoś zaśpiewać? Bo ja na przykład próbowałam, że wiesz, ja jestem taką a la Shakirą. Lero, lore, lore, lero, lore, lore.
1: Can't you see?
0: Yes. A umiesz jeszcze tak kogoś, jakbyś miał poudawać?
1: Britney Spears, nie wiem.
0: Ja chcę Britney bardzo,
1: tak?
0: No.
1: Okej, okay. Uwaga.

0: I ja nie mogę. Britney chyba naprawdę ze mną siedzi w studiu, no ale właśnie u ciebie się bardzo dużo teraz dzieje. Yes. No bo śpiewasz i co jeszcze się u ciebie tak ciekawego dzieje, co nie pokazałeś może w mediach społecznościowych, a warto o tym powiedzieć.
1: No zacznijmy od tego, że po pierwsze jest ten program i przy tym programie twoja twarz, mm-hmm, w dużej mierze naprawdę dużo się dzieje. Teraz jest emisja i co tydzień naprawdę tak...
0: A możesz zdradzić

0: Jakiem Palińskim, który na co dzień pracuje i tworzy wspaniałe rzeczy w Los Angeles, współpracował z Karol G, zrobił światową trasę, czy z Celine Dion, więc no naprawdę niesamowicie cieszę, że mogłem z kimś takim zrobić taki teledysk. No inspirowaliśmy się światowymi produkcjami, więc mam nadzieję, że w tym moim teledysku też to będzie widać, więc zapraszam wszystkich na YouTube też do obejrzenia tego super teledysku. Co jeszcze? No,
1: kiedy jakaś płyta się pojawi.
0: No tak, ten utwór, który okazję mieliście usłyszeć, to nie koniec, zwiastuje epkę, kontynuację mojej płyty 8 piosenek o miłości. Epka będzie się nazywała Piosenki o miłości, nieopowiedziane historie i również w listopadzie ruszam z tą epką i też z tą całą płytą i z tą całą historią i też swoją dyskografią w trasę Poznań, Katowice, Lublin, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Takie trzy koncerty jesienne.
1: No to słuchaj, czego ci możemy życzyć jeszcze? Oprócz tego, co się u ciebie teraz dzieje.
0: No słuchaj, żeby to nie był koniec tej drogi, a tylko jej początek.
1: Dzięki
0: i
1: wielkie.
0: To będzie super, no.
1: Dzięki. Moim gościem był Marcin Maciejczak. Przepraszam, już się zagubiłam. Było świetnie, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję
1: i mam nadzieję, że do zobaczonka.
0: Do zobaczenia. Radio Kiss
1: FM. A wy zostańcie z nami, bo naprawdę będzie się jeszcze w tej godzinie sporo działo.

słuchacie Radia Kiss FM i wow, jakie były przed chwilą emocje. Moim gościem był Marcin Maciejczak, naprawdę sporo się działo. Jeżeli przegapiliście to, to naprawdę lekko jest to żenujące, ale spoko, luz. Mam dobrą informację dla was, możecie wbijać na naszego Instagrama, bo tam pojawiła się relacja z tego troszeczkę, o czym rozmawialiśmy, więc koniecznie wbijajcie, bo naprawdę warto.

0: Bad Times w radiu Kiss FM. No wydaje mi się, że teraz mamy taką godzinę, że już po pracy jesteście i pewnie jesteście w drodze do domu albo jeszcze do sklepu. Więc jeżeli mówimy o sklepie, no to ja mam dla was takie szybkie info. Jeden polski sklep testuje system, w którym nie trzeba już pobierać biletu na parking i mają takie kamery, które same rozpoznają tablice rejestracyjne i liczą czas postoju. Pierwsze 2 godziny są całkowicie bezpłatne. No i mi się wydaje, że ten system zbyt długo nie potrwa, no bo wiecie, polski naród jednak słynie z tego, że my wiemy, jak wybrnąć z trudnych dla nas sytuacji.
1: Radio Kiss FM.
0: Yes. Także spokojnie, nie jesteście w tym sami. Ja sama tam próbowałam czasem poszukiwać na tym parkingu.

0: Chciał na pełnej i cały czas on trenduje, ale nie o trendach teraz, tylko o teorii martwego internetu, bo słuchajcie, są takie boty, które komentują, lajkują i tak dalej, podbijają zasięgi innym twórcom, więc często jak widzicie, że ktoś ma bardzo dużo komentarzy, to nie dlatego, że ma tylu fanów, tylko po prostu mają tyle botów. I tak czy siak, no nie warto kłócić się z tymi ludźmi online, zwłaszcza, że prawdopodobnie no większość to z nich to boty.
1: Radio Kiss FM.
0: A już niedługo opowiem wam o prawdziwych ludziach, bynajmniej przeciętnych, ale prawdziwych, to na pewno.

naprawdę wyglądała slej. No i fun factik, na tym samym pokazie ukazały się roboty humanoidalne i może Sabalenka nie jest największą przeciwniczką futuryzmu, no nie rozwaliła żadnego z nich, w przeciwieństwie do przegranej na US Open. A my nie zwalniamy tempa. Miley Cyrus w Radiu Kiss FM. No zróbcie głośniej.

0: Michałku Kasperczyk, wszystko czego chciałem. No ja chciałam kawę, ale mój szef mi jeszcze nie przyniósł kawy, więc może teraz słucha mnie i przyniesie mi po prostu. Czekam na to i pewnie wy czekacie na newsy, więc mam dobrą informację, wlatujemy już teraz w Update Radia Kiss FM.
1: To jest Update Radia Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
2: Jest 15. Gaz pieprzowy w jednej z podstawówek w Kłodzku. Rozpielił go jeden z uczniów. Dzieci ewakuowano. 20 z nich potrzebowało pomocy medycznej. Punkty schronienia muszą być oznakowane. Najlepiej do końca roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, żeby mieszkańcy szybko mogli się ukryć w razie zagrożenia. Bądźcie ostrożni za kółkiem, apeluje policja, bo pogoda nie sprzyja. Jest szaro, buro i ponuro. Dlatego zwolnijmy, jedźmy płynnie i zachowajmy bezpieczny odstęp od poprzedzającego nas auta. Warto też pomyśleć o zmianie opon na zimowe. Polacy wybierają węgierski Balaton, nie tylko latem. W samym lipcu region odwiedziło niemal 30 tysięcy turystów z naszego kraju.
0: Mamy 15 na zegarach i jest czwartek, nie wiem jak wy, ale ja na ten tydzień czekałam mega, bo już prawie ja się czuję jakby był piątek, no bo wiecie, już można trochę pochillować, my się resztą zajmiemy, ja mam dla was fajne ploteczki, za chwilę wbijam do was z super konkursem, więc słuchajcie uważnie i naprawdę będzie fajnie, to że jestem sama to nic nie szkodzi, poszpącimy trochę, zróbcie głośniej, bo naprawdę w tej godzinie same bęgery, na przykład Tyla, Swedish House Mafia, no będzie się działo na pełnej!
1: To jest radio.
0: No i tak jak mówiłam, Swedish House Mafia wleciało na pełnej, więc róbcie głośniej i czekajcie, bo już za chwilę wbijam do was z konkursem, takim last call.

0: Buddy w Radiu Kiss FM, a wy możecie mieć zaraz Dancing Buddy, dlatego że tak jak zapowiadałam, mam dla was last call na dwa podwójne bilety do warszawskiego klubu Niebo. Zasady są banalnie proste, już wam tłumaczę, co musicie zrobić. Wbijacie na radiokiss.fm i tam klikacie w ikonkę wyślij głosówkę. No i wysyłacie głosówkę, w której powiecie mi, co zawsze robicie na ostatnią chwilę. Ja na przykład zawsze na ostatnią chwilę szykuję się do pracy, na szczęście jeszcze nigdy się nie spóźniłam, ale może wy macie jakąś mega kreatywną odpowiedź. Czekam tylko na takie najbardziej kreatywne głosówki. Możecie mi totalnie wszystko powiedzieć. Zaskoczcie mnie. Mam dwie podwójne wlotki do klubu Niebo. Co zawsze robicie na ostatnią chwilę? Czekam. Radiokiss.fm. Tam się kierujcie.
1: Radio Kiss FM.
0: Yes. Radiokiss.fm, tam możecie wysyłać głosówki. Co zawsze robicie na ostatnią chwilę? No, zaskoczcie mnie. A ja za to wam wyślę podwójne wlotki do klubu Niebo.

0: My Bell.
1: Age Ring My Bell w remiksie z Matą. No ten numer buja mnie totalnie. I jeszcze bardziej bujają mnie głosówki, które od was dostałam, bo przed chwilką wam mówiłam o tym, że mamy dla was Last Call, konkurs, w którym możecie zgarnąć podwójne bilety do warszawskiego klubu Niebo. I naprawdę zaskoczyliście mnie. Zadanie było mega proste. Właśnie powiedzieć, co robicie na ostatnią chwilę. No i Maria nam nagrała głosówkę. Uwaga!
2: Ja na ostatnią chwilę zawsze sobie przypominam, że muszę wyczyścić kotą kuwetę i w biegu to robię.
1: O nie! Ale spokojnie, Maria, ty się niczym nie stresuj. Ta kuweta może poczekać, bo ty razem z nami lecisz do warszawskiego klubu Niebo!
3: Radio Kiss FM.
1: A ja tylko przypomnę, że mam jeszcze dla was taką wejściówkę podwójną, także czekam na WhatsAppie na radiokiss.fm, tam nas znajdziecie, nagrajcie mi głosówkę o tym, co robicie zawsze na ostatnią chwilę, najbardziej kreatywna głosówka i jeszcze zgarnie taki podwójny bilecik.

0: się Radio Kiss FM i na pełnej wjechaliśmy w konkurs, który dla was mieliśmy. Ostatnie Last Call, czyli bilety na do klubu warszawskiego Niebo. No i uwaga, prosiłam was o nagrywanie głosówek, co zawsze robicie na ostatnią chwilę i czekałam na takie najbardziej kreatywne. No i naprawdę doczekałam się. Iza mnie zaskoczyła.
1: Niestety jestem mistrzynią kupowania prezentów na ostatnią chwilę. Moja przyjaciółka ma dzisiaj urodziny. Tylko o nie.
0: No to kochana, miłych zakupów, żeby prezent był jakiś fajny. I uwaga, do tego prezentu możesz dorzucić dwa bilety do warszawskiego klubu Niebo, które już do ciebie wysyłamy.
2: Radio Kiss FM.
0: No i widzicie, warto nas słuchać, warto mieć naszykowane

w Radiu Kiss FM i ja też użyłam odwróconej psychologii, dlatego, że przed chwilą wam mówiłam na antenie, że chcę kawę i żeby mi szef zrobił tą kawę i uwaga, doczekałam się tej kawy! Zrobił mi przepyszne cappuccino, więc bądźcie dzisiaj jak mój szef Krystian, bądźcie mili dla swoich współpracowników i pamiętajcie, no już prawie jest weekend, mamy czwartek, prawie weekend, więc wyczyliujcie trochę.

0: słuchacie Radio Kiss FM i czas na kolejną ploteczkę. Fundacja Nobla troszkę zmienia ustalenia, bo podwyższają nagrodę Nobla z 11 tysięcy koron do 12 tysięcy koron szwedzkich, więc ta nagroda będzie wynosić tak około 1 000 000 euro, więc naprawdę sporo. I dla wszystkich uczniów ważne info, nauka to potęgi i hajsu klucz. Tylko pamiętajcie, nie piszcie nic ze sztuczną inteligencją.
1: Radio Kiss FM.
0: No a jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to zaraz pogadamy o Trumpie, bo on chyba jest jej synonimem i nie wiem, czy to dobrze.

Możecie mi w to uwierzyć, Donald Trump twierdził, że musi zrobić nową telewizję i to będzie Trump TV. Całodobowe relacje na YouTubie, więc to naprawdę będzie się działo. Ale czy ja go będę chciała oglądać? No, chyba raczej nie, bo już go za dużo widzę.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, a już za chwilę na pełnej wjeżdżamy z update'em Radia Kiss FM, ale zanim to posłuchajmy, co ciekawego dzieje się w naszym mieście.
1: What's up? Co tam w Warszawie?
2: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, na początek ode mnie taka propozycja dla was, karaibska przygoda. Dzisiaj o 18:00 warszawski Helios odpala wehikuł czasu i serwuje nam drugą część kultowej serii, czyli Piratów z Karaibów w skrzynie u Marlaka. No ja myślę, że to jest idealny sposób na relaks dla głowy po prawie już ciężkim tygodniu. W sobotę z kolei szykuje się ostateczne zamknięcie letniego sezonu przejazdów dla fanów w Wrotek i Rolek. 18-kilometrowa trasa przez zablokowane dla aut ulice Śródmieścia, Woli i Ochoty, no to cudowna opcja na miejski trening. Z kolei w poniedziałek klub Hybrydy zaprasza na nieszablonowe wydarzenie Komik szuka żony dla kolegi. Prowadzący Kuba W łączy poszukiwania miłości w ciemno. Z humorem oczywiście, no bo jakby inaczej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 16:00. Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne. To pierwsza taka apteka w Polsce, w pełni zautomatyzowana. Powstała w szpitalu Rydygiera w Krakowie. To trzecia w Europie, w pełni zautomatyzowana apteka szpitalna. Pracują w niej nie tylko farmaceuci, ale też roboty produkujące leki. Rajd Dakar zagrożony. Impreza przez wojnę na Bliskim Wschodzie może się nie odbyć, ale organizatorzy na razie milczą. Wyścigi na Bliskim Wschodzie odwołała już Formuła 1. Nie będzie też rundy rajdowych mistrzostw świata w Arabii Saudyjskiej. Weekend zapowiada się ciepły i słoneczny. Według synoptyków będzie 20 stopni. Ładna pogoda ma też utrzymać się w przyszłym tygodniu.
0: Mamy chwilę po 16:00 na zegarach. Siemano, witam się z wami ja, wasza największa przyjaciółka Daria Kulej. Jestem dzisiaj sama w studiu i jestem też singielką, no więc trzeba trochę poszpącić i zaraz będziemy się wspólnie podrywali. Wy możecie wysłać jakieś swoje propozycje tekstowe na naszym WhatsAppie, a ja za chwilkę wam powiem moje propozycje. No wiecie, trzeba jakoś wykorzystać ten moment, kiedy szefa nie ma, nikt na mnie nie patrzy, więc może wy mi pomożecie znaleźć jakieś fajne teksty na podryw i będziemy mogli wspólnie przetestować je na kimś.

Stanach Cichosza w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bęgery, ale to już wiecie. Ale czego nie wiecie, to może fakt, że Joanna Krupa powiedziała ostatnio, że już jest gotowa oficjalnie na związek. Czeka tylko na tego jedynego partnera, który coś jej da i dzięki temu ona poczuje taką stabilność. No będzie się po prostu czuła lepiej. No jak wiecie, ja jestem singielką, także słuchajcie, mam do was teraz propozycję. Wbijajcie na radiokiss.fm, tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa i spróbujcie mnie podrywać. Jeżeli kto komuś się uda, to albo może wyśle jakiś fajny gadżet, albo może na jakąś randeczkę pójdziemy. No wiecie, nigdy nie wiadomo, ale naprawdę te teksty na podryw muszą być mega kreatywne. Na przykład pierwszy tekst, jaki mi przychodzi do głowy, to na przykład: czy jesteś córką piekarza? Bo masz bułeczki nie z tej ziemi. Przepraszam za ten żart, no ale uwierzcie, naprawdę on jest fajny. Więc jakie znacie najlepsze teksty na podryw? Radio Kiss FM, tam się kierujcie.

0: Kaka i Vito Bambino zabiorecie tam w Radiu Kiss FM. No i może ktoś zabierze mnie na jakąś randkę. No i wpadło kilka propozycji i tekstów na podryw. O, Piotrek napisał: jesteś idealna, nie wierzę, że spotkałem kogoś takiego. A Piotrek trochę basic, mało mnie to podrywało. No a za to Filip napisał: czy jesteś windą? Bo będę schodzić i wchodzić na ciebie. No Filip, takie pierwsze spotkanie i co, i już od razu do łóżka? No ja nie wiem, o czym ty tylko myślisz.
1: Radio Kiss FM.
0: A za chwilę przeniesiemy się na boisko siatkarskie. No chyba, że jeszcze jakiś fajny tekst na podryw wpadnie, no to sobie poczytamy i porostujemy razem.

0: Radiu Kiss FM i wy naprawdę rozbroiliście mnie. Poprosiłam was o to, żebyście nagrali albo napisali mi propozycje tekstów na podryw. No i napisał do nas Piotrek: na mojego faceta zadziałało. Gdybyśmy byli w Simsach, to nigdy bym ci nie usunął drabinki z basenu. No, mega cutie. Trzymam za was kciuki, mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. No, ale mamy też głosówkę od Piotrka, także uwaga, słuchamy, co on nam tam fajnego nagrał.
1: Dzień dobry, przepraszam panią, która jest godzina? Ma pani może zegarek, bo mi stanął.
0: O nie, nie wiem, czy się płakać, czy się śmiać, ale w sumie jak ci stanął, to chyba nawet i dobrze, bo to jest znak, że nie jesteś jeszcze aż tak stary.
2: Radio Kiss FM.
0: A jak wy macie jakieś śmieszne propozycje tekstów na podryw, no to wbijajcie na radiokiss.fm i tam możecie nagrywać do mnie głosówki.

słuchacie Radia Kiss FM i teraz uwaga, na pełnej wlatujemy w siatkarskie info. No jak wiecie, ja kocham siatkówkę. Jutro Polacy zmierzą się ze Słowenią w półfinale Mistrzostw Europy. No a teraz info, które zaskoczyło naprawdę cały świat siatkarski. Włochów zabraknie w walce o medale po raz szósty i to pierwszy od 2019 roku. Wczoraj był mecz, przegrali Włosi z Finlandią. No nikt się tego wyniku meczu nie spodziewał, że to tak będzie, no ale to nie jest ważne. Oni mają szóste miejsce, ale za to my przenosimy się do miejsca, które naprawdę podbija każdą playlistę. Jackson Wang, Thank You w Radiu Kiss FM. Zróbcie głośniej, bo to jest naprawdę numer, który trenduje.

0: Generation na ficie z Young Leanem, o którym teraz sobie troszeczkę pogadamy, bo naprawdę u niego bardzo dużo się dzieje. Young Lean otworzy w Sztokholmie swoją pierwszą dużą wystawę i podsumowanie to będzie takich 10 ostatnich jego lat pracy. Będą obrazy, rysunki, kolaże, rzeźby, instalacje. No naprawdę będzie się działo. To jest taka prawdziwa gratka dla All The Boys Sad.
1: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę prawdziwa gratka dla fanów Kataklizmów, także koniecznie ze mną bądźcie.
1: Autopromocja. Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
2: No nie wiem.
1: Dobra.

0: tylko w Radiu Kiss FM i też najważniejsze informacje u nas, bo uwaga, odradzam wam robienie planów na 24 września, nie dzisiaj, tylko na ten dzień, ale w 2182 roku. No, dlatego, że ma niby tam asteroidę zmierzyć się z Ziemią i może coś się stać, no ale NASA mówi, że to jest szansa jedna na prawie 3000, także no, chyba jesteśmy bezpieczni, ale jako prawilna obywatelka musiałam was o tym poinformować.
1: Radio Kiss FM.
0: I za chwilę będzie więcej takich informacji, ale takich prawdziwych, naprawdę przysięgam, obiecuję. Ale zanim te informacje,

0: newsy. No bo tak jak obiecywałam, za chwilę wlatujemy z prawdziwą dawką newsików, co się dzieje, ale zanim update Radia Kiss FM, to zobaczmy, co jest grane fajnego u nas w mieście.
1: What's up? Co tam w Warszawie?
2: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, jeśli macie ochotę rozruszać się jeszcze dzisiaj, to o 21 wbijajcie na cykl czwartki w samo centrum. Za konsulatą staje Garcia, więc szukujcie się na, no, dużo dobrego tuptania. Techenko w czwartek? Dlaczego nie? Z kolei od jutra Stołeczne Kina przejmuje festiwal Tauron Młode Horyzonty i nie dajcie się zwieść nazwie. My wyciągamy z tego najwięcej. W repertuarze czeka ponad 170 tytułów, w tym głośne premiery prosto z Cannes, perełki japońskiej animacji i klasyki o dorastaniu. Polecam wam zanurzyć się w tej magii, zafundować sobie taką nostalgiczną ucieczkę przed wielkim ekranem. We wtorek z kolei warto zajrzeć na ulicę Zieloną 39 do lokalu Piętro Niżej na wieczór z otwartym mikrofonem. Wstęp za free.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 17. To 12-latek zepchnął na tory betonowe bloki. Najechały na nie dwa pociągi towarowe. Nie doszło do wykolejenia. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. W rękach policji są graficiarze, którzy na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem pomalowali pociąg. Wpadli, bo zgubili kamerę, którą nagrywali swoją akcję. Ponad 200 wykroczeń na hulajnogach elektrycznych odnotowali policjanci w czasie jednej akcji w Lublinie. Skontrolowali ponad 400 osób, dzieci i dorosłych. Policja przyznaje, że coraz większym problemem są też pseudo-hulajnogi, które pędzą po chodnikach i ulicach nawet po kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. Holenderskie służby ostrzegają przed AI. Sztuczna inteligencja pozwala cyberprzestępcom szybciej wykrywać luki w systemach. Ich zdaniem zagrożenie będzie rosło wraz z rozwojem AI.
0: I ten czwartek naprawdę mija bardzo szybko i na pełnej. Mam nadzieję, że wy już jesteście po pracy albo może po szkole, a jak niestety jesteście królami drugiej nocy, drugiej zmiany, no to w ogóle się nie stresujcie, bo ja też w tym jestem, damy radę, będą ploteczki, będą dropy i bęgery, będzie dużo śmiechów, no i mam nadzieję, że nic nie zepsuję tutaj, będąc sama w studiu. Bądźcie z nami, bo naprawdę będzie super! Radio. No a na dobre rozpoczęcie godziny, no to Tyla, That Girl. No i wiecie, możecie poruszać trochę bioderkami. Ja już ruszam, także wyruszajcie razem ze mną.

No ja przy tym numerze bawię się zawsze świetnie i mam nadzieję, że wy się również pobawiliście przy tym świetnie. A teraz wjeżdżam do was z informacją na serio, po której chyba straciłam wiarę w ludzkość, no bo internet mega memuje o tym, że w Chile, no wiecie, w tym państwie wszystko jest wąskie. I tak się zastanawiam, czy ludzie sobie dopiero teraz dali sprawę z kształtu tego kraju. Jest pełno memów o nienaturalnie wąskich samolotach, domach, ulicach, a nawet ludziach. No i oczywiście to wszystko jest fotomontaż, ale boję się, że ludzie zaraz odkryją Wietnam, który wyglądowo jest bardzo podobny do Chile, ale uwaga, jako przedstawicielka Gen Z chcę wam powiedzieć i pokazać, że my serio jesteśmy normalni. Dlatego puszczam wam teraz taki dobry banger Harrison, All the Things She Said. No i Gen Z lubi takie bangery, więc wy na pewno też polubicie i się fajnie przy tym pobujacie. Róbcie głośniej, let's go!

0: wraca na te playlisty. No i jak już jesteśmy w temacie muzy, no to uwaga, Klaudia Sadownik pracuje nad albumem. To jest mega hot newsik. My widzieliśmy już małe sneak peeki ze studia nagraniowego w nowym programie o Influ, w którym wzięła udział Klaudia. No to my w takim razie, kochana, czekamy na jakieś numery. Jak już coś wydasz, no to koniecznie do nas wbijaj, bo widziałam na TikToku twoje wokalne pokazówy i szczerze, robisz to świetnie. No i aż dziwne, że jesteś influencerką, no bo one to raczej z muzą mają mało wspólnego.
1: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę pogadamy o królowej manifestacji, więc koniecznie bądźcie ze mną.

Słuchacie Radia Kiss FM i czas na informacje o królowej manifestacji, czyli o Dua Lipie, która już jest okrzyknięta chyba największą szczęściarą ever. No bo tak, ludzie zwracają uwagę, że ma super karierę, dużo prywatności też, więc super. Ma hot męża, którego sobie w sumie wymanifestowała. Jest piękna, podróżuje, ma hajs i do tego jeszcze wstawiła fotę na Instagrama, że miała podwójne żółtko w jajku. No ja nie wiem, no te gwiazdy to zawsze mają szczęście. Ale za to ja mam szczęście, że pracuję w takim świetnym radiu, w którym gramy same dropy i bangery. Katse, Animal, zróbcie głośniej.

0: I jak wy potrzebujecie takiej dawki po prostu pozytywnej energii zawsze rano, no to ja mam dla was idealne rozwiązanie. Wystarczy, że włączycie radio Kiss FM punktualnie od godziny 7, bo wtedy jest nasza wspaniała Julia Wasilewska, która na pewno sprawi, że ten poranek będzie lepszy i was rozbudzi naprawdę porządnie.
1: Radio Kiss FM.
0: A za chwilę wbijamy z wielką aferą, po której chyba jedna aktorka będzie miała zakaz wjazdu do Polski. Poza

0: Ain't in LA w Radiu Kiss FM. I teraz czas na ploteczkę. Kaja z Codelario, czyli gwiazda więźnia labiryntu czy piratów z Karaibów, była na pewnym odcinku, w którym jadła zupę i tam był jakiś wywiad i opowiadała o tym, że ogólnie mega nie lubi zupy, że według niej to nie jest posiłek, tylko to jest picie. A my jako Polacy, no my kochamy zupy, więc do Polski już masz oficjalny zakaz wjazdu.
1: Radio Kiss FM.
0: Dobra, czy wy kochacie zmierzch? Ja wiem, że tak, więc za chwilę wam opowiem o najprzystojniejszym.

Out of the Wedding w Radiu Kiss FM i w takim trochę klimacie rodzinnym pozostajemy, no bo mówiłam, że wam powiem o Hot Wilkołaku, czyli o Taylorze Lautnerze, który ma żonę, która również się nazywa Taylor Lautner. No i ogłosili oni, że spodziewają się dziecka i dziecko już jest na świecie, no i każdy, wiecie, zastanawiał się, jak się to dziecko będzie nazywało. Czy też pójdą w klasyk i nazwą to dziecko Taylor, ale no już plotki mamy za sobą, bo mamy potwierdzone info, że córeczka nazywa się bardzo pięknie, bo Lennon, więc tylko brakuje do kompletu teraz tego, żeby matką chrzestną została Taylor Swift. I've been fighting.

0: Naprawdę pozdrawiam z tego miejsca naszego wspaniałego dyrektora muzycznego, który szuka takich najlepszych dropów i bangerów i nam je świetnie puszcza. I przy okazji teraz pozdrawiam ludzi, którzy pracują w newsroomie i robią świetne newsy, więc zróbcie teraz głośniej, bo właśnie w nie wlatujemy!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 18. Szykuje się bat na pędzących na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Jeśli hulajnoga albo rower da się rozpędzić powyżej 20 km na godzinę, będzie traktowany jak motocykl o napędzie elektrycznym. A to oznacza kupno ubezpieczenia, zakaz jazdy po chodniku czy posiadanie tablic rejestracyjnych. Unikatowy system opracowali polscy naukowcy. Lokalizuje on drony na podstawie wydawanych przez nie dźwięków. Nasi piłkarze trenują na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bo jutro pierwszy mecz Ligi Narodów. Rywalem Polaków będzie Bośnia i Hercegowina. Piątkowy mecz o 20:45. Pozostałości z dawnych latryn w Holandii pokazują, co wtedy jedzono. Okazuje się, że od XVI do XIX wieku dominowała dieta roślinna.
0: Godzina 18 na zegarach, więc brawa dla was! Możecie już być dumni za to, że prawie przetrwaliście cały ten czwartek. Ja wiem, że czwartek

wiem czemu, ale Miley Cyrus w tym numerze bardzo mi się kojarzy z Lady Gagą. Ale to dobrze, bo Lady Gaga jest ikoną i Miley Cyrus również. Ale dobra, stop. Nie wchodzimy w tematy Hollywood, dlatego że teraz całkowicie zmieniamy nasze miejsce, dlatego że przenosimy się do czeskiego miasta, gdzie Jesz postanowił zabawić się nocą i to naprawdę na pełnej, dlatego że znalazł puszkę po takim mocnym napoju, że tak to pięknie powiem, i zaczął toczyć ją po ulicy. Hałas był ogromny, ludzie nie mogli spać, no nikt nie wiedział, co zrobić z tym jeżem. No i każdy się zastanawia, dokąd ten jeż tuptał nocą. Wydaje mi się, że odpowiedź jest logiczna, pewnie szedł do butelkomatu.

0: Sunflower w radiu Kiss FM. No ten numer od razu powoduje ogromny uśmiech na buzi, kojarzy mi się z latem i mimo tego, że za oknami nie jest fajnie, no to spokojnie, bo my mamy najlepsze dropy i bangery, które pokażą wam, że nie ma co się smucić na tę pogodę i w tej godzinie zagramy m.in. Tame Impala, poleci też Karol G czy Tyla, więc naprawdę będzie mocno.
1: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę polecimy do Dubaju, także bądźcie z nami.
1: Autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie.

dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: słuchacie Radia Kiss FM i przenosimy się teraz do Dubaju i mamy oficjalne info. Lil Masti rozpuściła swoje usta. No cóż, pewna era naszej młodości się kończy.
1: Lecz wtedy pojawiłeś się ty. Zmieniłeś całkiem regułę gry.
0: No oficjalnie żegnamy seksmasterkę. Ale za to nie żegnamy najlepszych dropów i bangerów w Radiu Kiss FM. Tame Impala, Loser, Wyjechało, zróbcie głośniej.

I ja też zawsze robię wielkie wow, jak widzę nasze wspaniałe materiały na naszych socialach, czyli na Instagramie i na TikToku. A jeżeli wy, właśnie, mówię to teraz do ciebie, jeżeli ty jeszcze nie byłeś u nas na socialach, no to ja nie wiem, to jest lekka żenada, więc w tym momencie wbijasz na Instagrama i na TikToka, wpisujesz Radio Kiss FM, zostawiasz followa, lajkujesz wszystko, komentujesz. No ja czekam, ja będę sprawdzała. A wy sprawdzajcie teraz ten super...

0: ma mojego współprowadzącego Nikodema i jest to naprawdę przykre, no ale rozumiem, bo jest przeziębiony, ale jedyne co go ratuje to to, że nagrał mi głosówkę.
1: Ja ładuję baterię w domu, bo coś mnie złapało, ale o was się nie martwię, bo wy jesteście w dobrych rękach. Jak ja wyzdrowieję, to lecimy już wspólnie na pełnej, także pozdro.
0: Jest! No Niko, ja na ciebie mega czekam i przepiękne słowa, ale ty się nie wymigasz. Masz w tym momencie przyjść do radia, bo jak nie, to zmieniam cię na jakiś lepszy nowy model.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę wam zaspoileruję, co będzie jutro, także koniecznie ze mną bądźcie.

Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. No i musicie mi przyznać, że ten numer to jest naprawdę bęger. A ja też przychodzę do was z naprawdę świetną informacją, dlatego że już jutro od godziny 18 u mnie na programie będzie Kiss Music Friday, czyli program, w którym zagramy wam największe premiery, numery, które dosłownie wyszły i prawdopodobnie w żadnej rozgłośni radiowej jeszcze tego nie słyszeliście. No także koniecznie musicie ze mną być, nie możecie tego przegapić. No ale nie zwalniamy tempa. Talking Buddy w Radiu Kiss FM. Róbcie głośniej, bo naprawdę ważne.

0: Nie.
1: No właśnie, ja też nie wierzę, czemu ja dzisiaj jestem sama, ale no z jednej strony rozumiem, no Nikodem jest przeziębiony, that's okay, rozumiemy to jego tłumaczenie, ale ja nie wiem, jak taka dziewczyna jak ja może tu siedzieć sama. A czy jutro będę sama? To jeszcze wam nie powiem. Musicie koniecznie być ze mną jutro od godziny 14. Przysięgam, że będzie się dużo działo. Będą ploteczki, będą najlepsze dropy i bęgery, czyli będzie to, co zawsze i na pewno będzie super. Daria Kulej.

and bangers.

0: promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechałeś z zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja.

0: Kiss FM Warszawa.
1: I've been fighting.

Atencja! Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Drops and bangers. Drops and

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. W 2.01

czuć wolność, czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd. Gardzę piedestałem, wolę mój tron, robić muzę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swoim strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej wysyłam ci cynk. Pora zabrać, co nam odebrane. Drops and bangers.